0: Mami się wo. Mami się chucho. Mami się chucho.
1: Hay muchas cosas. ¡Uy!